Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała.

patrzą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak

0: Zerwane dachy, uszkodzone budynki i domy bez prądu przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech już w kraju wrócili specjalnym samolotem. Przyjrzymy się też wyjazdom pielgrzymkowym. Kto odpowiada za bezpieczeństwo ich uczestników? Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek intensywny deszcz i burze nad Polską. Po opadach m.in. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zalane są drogi, podmyte posesje i ulice. Na Śląsku silny wiatr zerwał kilkanaście dachów. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Łódzkiem. Po gwałtownej nawałnicy i ulewnych deszczach najczęściej byli wzywani do podtopień, usuwania połamanych drzew i konarów na drogach. Doszło też do innych zdarzeń.
1: Powiecie sieradzkie, uszkodzone zostały dwa dachy. W Burzyninie zostało zalane około 150 metrów kwadratowych budynku oczyszczalni ścieków. W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
0: Mówił nam Łukasz Ogórczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Do wielu mieszkańców trafiły wczoraj alerty RCB. Pierwsza grupa poszkodowanych już w Polsce, 21 osób wróciło specjalnym samolotem z Węgier. Maszyna wylądowała na lotnisku w Rzeszowie. 5 osób od razu przewieziono do 2 tamtejszych szpitali. Pozostałych 16 nie wymagało hospitalizacji, są już w domu z bliskimi.
2: Niewątpliwie te osoby potrzebują wsparcia psychologicznego. Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić się wsparcia, udzielić pomocy.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Życiu 5 osób, które trafiły do rzeszowskich szpitali, nie zagraża niebezpieczeństwo. Dla pozostałych w gotowości pozostaje placówka MSWiA. Jeśli ich stan się pogorszy, mają być tam przyjmowani priorytetowo. Z kolei w szpitalach na Węgrzech pozostaje nadal 18 osób. Spośród 12 ofiar zidentyfikowano 7. Strona węgierska wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który przewoził Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Zarzuca mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy. Katastrofy z udziałem wielu ofiar. Dziś policja chce doprowadzić go przed sąd, który przedłuży mu areszt o 30 dni. Śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krośnie. A tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zwrócił uwagę na organizację wyjazdów pielgrzymkowych. Za taką podróż odpowiada nie tylko przewoźnik, ale też organizator wyjazdu, w tym przypadku biuro pielgrzymkowe. Krzysztof Płowecki.
3: Biuro pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowany wyjazdów.
4: To jest turystyka religijna związana z wyjazdami klientów w dane sanktuaria, dane miejsca.
3: Tłumaczy Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Na sposób organizacji takich wyjazdów wpływa m.in. mały budżet. Ograniczone środki mogą wpływać na sposób planowania całej podróży i dlatego nocne przejazdy autokarem są częstą praktyką.
4: Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
3: Ekspert przypomina także, że przed wyjazdem, czy na pielgrzymkę, czy na inną wycieczkę, warto sprawdzić, czy organizator posiada wymagane uprawnienia.
0: A można to zrobić w internecie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Oaza dla mieszkańców. Pod koniec sierpnia finisz prac budowlanych dotyczących mikrouzdrowiska w krakowskich Swoszowicach. Na mieszkańców i kuracjuszy czekać będą m.in. ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i strefa relaksu z ławkami. Wymienia Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Prawie 500 nowej zieleni, derenie, hortensje, lilowce. Wszystko to właśnie uzupełni tą przestrzeń, aby mogła być takim zacisznym miejscem, taką oazą, w której będzie można nie tylko właśnie bawić się przez najmłodszych, ale i odpocząć, czyli będzie nawiązywała do tego uzdrowiska.
0: Koszt całej inwestycji to blisko 2 miliony złotych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Jak jest many, to jest i sany. 12 minut po godzinie 6, wtorek, 18 dzień sierpnia. Imieniną dzisiaj obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Leona, Ludwik, Paula, Tworzysława, Włodzimir i Żyrosława. Wszystkiego najlepszego. A świętują rodziny Roman Polański, aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Janusz Leon Wiśniewski, polski pisarz, Edward Norton, amerykański aktor, reżyser filmowy, a także Christian Slater, amerykański aktor. Wszystkiego najlepszego, jeśli świętuje ci dzisiaj swoje mniejsze lub większe jubileusze, urodziny, imieniny. Składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
2: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo piękną prawdę o relacji z Bogiem, że wyrzeczenie się siebie jest bardzo obficie wynagradzane przez Jezusa. I znowu, wyrzeczenie się siebie nie polega na przyjęciu bezrefleksyjnej postawy, na braku stawiania pytań, na ślepym pójściem za tym, co ktoś powie, albo za tym, co powie przełożony, któremu nie można się sprzeciwiać. Nie. Wyrzeczenie się siebie to pójście za Chrystusem. Mimo tego, że nie zawsze się z tym zgadzam, mimo tego, że pewnych rzeczy nie rozumiem, mimo tego, że mam pytania, pójście za Chrystusem jest bardzo obficie wynagradzane przez Niego samego. Nie wahajmy się za Nim iść.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
6: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
7: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
8: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
9: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: Po reklamie.

0: Bon Jovi Always na antenie Radia Plus. To już 28 minut po godzinie 6. Jest wtorek, 18 dzień sierpnia. Za chwilę na naszej antenie Radio Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Warto posłuchać.
1: Radio

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsza grupa Polaków już w kraju po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Specjalny samolot przetransportował wczoraj 21 poszkodowanych. 5 osób prosto z rzeszowskiego lotniska przewieziono do szpitali, 16 wróciło do swoich domów. W węgierskich placówkach nadal przebywa 18 naszych rodaków. Jeżeli stan ich zdrowia pozwoli, oni też wrócą do kraju. Do wypadku, przypomnijmy, doszło z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Autokarem, który podróżowali polscy pielgrzymi, autokar wpadł do rowu, zginęło 12 osób. Przed nowym rokiem szkolnym czeka nas protest nauczycieli. Mają manifestować 31 sierpnia. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od rządu przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli. Dokument przygotowany przez ZNP zakłada powiązanie wynagrodzeń pedagogów ze średnią pensją w gospodarce. Rząd zapowiada pracę od 2024.
1: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
0: Mówiła Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja, przypomnijmy, 31 sierpnia. Susza w Hiszpanii. Trudna sytuacja sprawiła, że do ponad 100 gmin dowożona jest w tej chwili woda pitna. Najgorzej jest w prowincji Salamanca na zachodzie kraju. Zdaniem ekspertów nasilającą się suszę w Hiszpanii pogłębia niski poziom opadów, postępujące po sobie fale upałów i rosnące zużycie, także za sprawą turystów.
2: Czas teraz na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Gmina Słubice ruszyła z naborem wniosków, które będą brane pod uwagę przy tworzeniu projektu przyszłorocznego budżetu. Zgłaszać można między innymi remonty dróg, chodników, nowe miejsca rekreacji lub inne inwestycje na terenie słubickich osiedli i sołectw. W zgłoszeniu należy wskazać nazwę i miejsce realizacji zadania, jego szacunkowy koszt oraz prognozowane skutki finansowe w kolejnych latach. Niezbędne jest także uzasadnienie, dlaczego właśnie ta inwestycja ma być uwzględniona w przyszłorocznym budżecie. Formularz dostępny jest na stronie internetowej slubice.pl, a zgłoszenia swoich propozycji można wysyłać do 4 września. Na ścianie ratusza w Międzyrzeczu zamontowano defibrylator. To urządzenie, które z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Urządzenie służy do ratowania życia osób, u których doszło do zatrzymania krążenia. Za pomocą elektrycznych impulsów w prosty i bezpieczny sposób przywraca prawidłowy rytm serca. Co istotne, jest bardzo proste w obsłudze. Urządzenie znajduje się w specjalnej kapsule, która chroni je przed warunkami atmosferycznymi. Gmina Międzyrzecz otrzymała urządzenie od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Sponsorem programu jest firma Bas Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bas Art, Gorzów Podmiejska 21A.
2: A o poranku na termometrach mamy w okolicach 14 stopni. Dziś maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 stopni. Padać raczej nie powinno, a wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego.
3: Sponsorem programu była firma Bas Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bas Art, Gorzów Podmiejska 21A.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, godzina 7. To poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Wtorek mamy, 18 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Gypsy Kings. Teraz Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. Za 20 minut będzie godzina 7. Czy macie parasole, drodzy słuchacze? Jeśli nie, to trzeba kupić, bo właśnie czytam, że w Polsce zaczyna się pora deszczowa, padać będzie dzień w dzień. Dzień w dzień. Jak długo? No, z tydzień, tak mówią synoptycy. Oczywiście z przerwami, no to już nie będzie tak strasznie, że od rana do wieczora i tak przez 7 dni w tygodniu. Ale jest też dobra wiadomość, wrzesień ma być wyjątkowo ciepły i suchy, więc jest szansa, że odbijemy się pogodowo jeszcze i lato wcale nie ucieka, to wcale jeszcze nie jesień. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Bonnie Tyler, It's a Heartache, także Rezerwat i Zaopiekuj się mną, a w tej chwili na zegarach za 19 minut 7.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
2: Po reklamie.

0: Rezerwat, zaopiekuj się mną na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. Czas na wspomnienia historyczne, o których opowie Artur Moczarski w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 18 sierpnia 1936 roku rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii. Tego dnia w roku 1943 dzięki depeszom wywiadu AK lotnictwo brytyjskie mogło zbombardować niemiecki ośrodek i poligon Peneminde, gdzie rozwijano produkcję pocisków V1 i V2. Przed 24 laty kończyła się ostatnia pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. 18 sierpnia to była wtedy niedziela i właśnie wtedy papież beatyfikował Sancję Szymkowiak. Ta zakonnica serafitka pochowana jest w kościele świętego Rocha w stolicy Wielkopolski, niedaleko Politechniki, dlatego często widać tam modlących się studentów. Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po pielgrzymce do Lourdes dojrzała w niej myśl o wstąpieniu do zakonu. W roku 1936 została serafitką i przyjęła imię Sancja. W zakonie pełniła różne funkcje, była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką i furtianką. W czasie wojny dom, w którym mieszkały siostry, został przez Niemców zmieniony na hotel, a siostra, która była także poliglotką, pomagała angielskim i francuskim jeńcom. Nazywali ją potem aniołem dobroci. Umarła w wieku zaledwie 32 lat na gruźlicę gardła, a jej ostatnie słowa brzmiały: umieram z miłości.

0: Country Club, Kama Chameleon w Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma. Wtorek mamy 18 dzień sierpnia. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Są już pod opieką polskich lekarzy. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Zalane ulice, powalone drzewa i zerwane dachy, setki strażackich interwencji po ostatnich burzach. Chodził swoimi ścieżkami, wymykał się stereotypom. Za chwilę też wspomnienie wybitnego aktora, zmarłego Jana Frycza. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. A z tymi informacjami w naszym studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michale, powiedz, w jakim są stanie?
2: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii, jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
2: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
1: A pamięć ofiar wypadku na Węgrzech uczcili wczoraj minutą ciszy pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje, którzy feralnej nocy z soboty na niedzielę wracali do domu. Po tym, jak ich autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z autostrady i przewrócił się na bok, życie straciło 12 osób. Mateusz Chłystun.
4: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
5: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
6: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
4: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
7: Tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
4: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
8: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
4: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. To intensywne godziny w pogodzie i dużo pracy dla służb. W całym kraju ponad 1120 strażackich interwencji związanych z gwałtownymi ulewami i burzami. Najwięcej tych interwencji było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Nawałnice uszkodziły tam ponad 40 dachów. To był pogodowy Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Brąboszem.
9: Wszystko zalane.
10: Tu też powalone drzewa.
9: No są powalone.
11: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
12: O, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. No na zimno tak.
10: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze 2 dni temu ponad 30 stopni.
13: No straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
1: Silne nawałnice uderzyły też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wymyka się wszystkim stereotypom, nawet we wspomnieniu o nim. Był osobowością niezwykłą. Tak mówi o zmarłym Janie Fryczu Jan Englert. W jego intuicji tkwiło coś odkrywczego. To z kolei wspomnienie reżysera teatralnego Krystiana Lupy. Przypomnijmy, Jan Frycz, wybitny aktor filmowy i teatralny, zmarł w wieku 72 lat. A zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Znany m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się także w postać gangstera Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
14: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: W ostatnich latach Jan Frycz zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
15: Dziś maksymalnie termometry w Gorzowie i okolicach pokażą 22 stopnie. Niebo na ogół będzie przykryte chmurami, ale padać raczej nie powinno.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Kto rano w
16: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
17: Może być i herbatka. 5,5 minuty po 7, wtorek, 18 dzień sierpnia. Dzień dobry, witajcie. Za chwilę Pet Shop Boys, teraz Celine Dion w Radiu Plus. Kasia Kozimor, zapraszam do 9.

0: Suburbia, czyli przedmieścia, to oczywiście Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Jeśli wybieracie się gdzieś za miasto, pamiętajcie o pocztówkach, o tym, że warto taką pocztówkę do nas wysłać, bo trwa nasza zabawa, w której wspominamy trochę to, jak się kiedyś podróżowało po Polsce, jak się takie pocztówki kiedyś wysyłało, bo teraz wiadomo, coraz rzadziej nam się to zdarza. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy, a czekają zestawy wakacyjnych nagród specjalnie dla Was. Gadżety, które przydadzą się na każdą podróż, ręcznik, torba plażowa i kilka jeszcze tam drobiazgów, m.in. okulary przeciwsłoneczne. A za chwilę w Radio Plus Albano, Romina Power, będzie też Rockset i piosenka zatytułowana Danger.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
2: Po reklamie.

Rockset Dangerous na antenie Radio Plus 25 minut po godzinie 7. Są takie atrakcje, które wydają się bardzo groźne i niebezpieczne. Na przykład huśtawka w Berlinie, 120 metrów nad ulicą. Jest taka huśtawka, można się pobujać. Droga to impreza, stówka kosztuje. Ile tam minut? Kilka. Trzeba być też nie cięższym niż 180 kg. Bo inaczej to z tą huśtawką nie wiadomo. No i ogólnie trzeba być w dobrym stanie, jak to jest opisane przy wejściu w dobrym stanie psychofizycznym. No tak, bo to nie lada odwaga pochuśtać się 120 metrów nad asfaltem. Za chwilę Czesław Niemen pod papugami na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 7. Na razie myślimy nie o huśtawkach pewnie i o aktywnościach na świeżym powietrzu, a bardziej o parasolach, które w ciągu najbliższych godzin na pewno będą potrzebne. Ba, nawet kalosze poproszę.

0: muzyki brak. Można sparafrazować, pewnie, że można, pod parasolami. 28 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości, w skrócie kilka słów o pogodzie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostrzeżenia hydrologiczne dla wschodniej i południowej Polski. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 4 województw i drugiego dla części warmińsko-mazurskiego. Wody w rzekach może przybyć na Podlasiu, Mazowszu, w Łódzkiem i na północy Lubelszczyzny. Tam możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego południa. Teraz protest głodowy migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce. Bierze w nim udział ponad 100 osób. Protestujący domagają się ochrony międzynarodowej i lepszego życia. Na przygotowanych plakatach napisali, że są z Maroka i nie chcą wracać do swojego kraju. Kryzys z końca lipca, kiedy do Ceuty przedarło się właśnie z Maroka ponad 70 tysięcy osób, jest przedmiotem debaty politycznej w Hiszpanii. Opozycja zarzuca rządowi bierność wobec tej sytuacji. Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Maji Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena French, nie udało jej się jednak wyeliminować wiceliderki rankingu. A Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła graczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
2: Czas teraz na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Ponad 1,5 miliona złotych udało się zebrać z odpisu 1,5% podatku dochodowego dla gorzowskiego hospicjum. To rekordowa kwota, która zasili budżet placówki przy ulicy Stilonowej.
3: 1,5%, 1,5 miliona jest to kwota onieśmielająca. Jest to wyraz ogromnego zaufania, którym darzycie naszą placówkę, ale to też pokazuje, że wszyscy wspólnie jako społeczność Gorzowa i okolic chcemy wspierać pacjentów.
2: Mówiła Anna Kobyłka, koordynator akcji charytatywnych w gorzowskim hospicjum. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na doposażenie placówki. Skorzystają nie tylko podopieczni hospicjum stacjonarnego, ale także domowego. Gorzowscy policjanci zatrzymali 75-latkę, która poruszała się pieszo drogą S3. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie. Kierowcy zgłosili, że kobieta najpierw szła pieszo pasem zieleni, a następnie całą szerokością jezdni, zmuszając kierowców do zmiany pasa. Mundurowi dotarli na miejsce w ciągu kilku minut i bezpiecznie sprowadzili kobietę z ekspresówki. 75-latka nie potrafiła wytłumaczyć, jak znalazła się na S3, a kontakt z nią był ograniczony. Ostatecznie seniorka została zabrana przez pogotowie do szpitala.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: A dziś maksymalnie termometry pokażą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał głównie z kierunku zachodniego z prędkością 18 km na godzinę.
4: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Rod Stewart, będzie też Tani Tati Karam. Radio Plus. Twist in my sobriety. Już teraz Kasia, witam i zapraszam do godziny 9.

0: Rod Stewart, Baby Jane w Radio Plus za 17 minut. Będzie godzina 8 poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Idzie człowiek do sklepu, patrzy na te metki, sprawdza do kiedy data ważności. Czasem nie dowidzi, tam szarpie się, okularów zapomniał. Teraz będzie łatwiej. Być może, bo Japończycy wymyślili taki sposób, żeby opakowanie zmieniało kolor. Jak coś już do wyrzucenia i się nie nadaje, to zmienia kolor i będzie wtedy ostrzegać konsumenta, że to już jest po terminie. No, może się zdarzyć, że kupimy jeszcze w terminie, ale potem leży w lodówce gdzieś tam zapomniane, zmieni kolor i wiadomo, wyrzucić na zielone pewnie, no, albo coś w tym stylu. Za to będą odpowiadały barwniki roślinne, więc żadna chemia, ale podobno no, na razie trwają testy, czy to się przyjmie, czy też nie przyjmie. Fajny pomysł, bo czasami to jest tak, że data spożycia na opakowaniu się nie zgadza, ale produkt całkiem jeszcze do rzeczy jest. A tutaj będzie jakaś tam chemiczna synteza, czy coś tam będzie to powodowało, że rzeczywiście bez względu na to, czy termin minął na papierze, czy nie, to będziemy wiedzieli, czy się rzecz nadaje do spożycia, czy nie. Wiem, można powąchać, pomacać, wtedy też się wie. Za chwilę na naszej antenie Police Every Breath You Take będzie też Last Ketchup. O proszę, ketchup do mięcha, fajna sprawa.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 4 minuty, godzina 8, poranny program Radia Plus, która wstaje. Wakacje jeszcze są, lato jest, lato trwa, co niektórzy planują dopiero wyjazdy, więc dla was mamy zestaw gadżetów bardzo wakacyjnych, między innymi torba plażowa, tam całe mnóstwo wspaniałości. Nasza zabawa trwa, zabawa, w której pretekstem do wspomnień wakacyjnych są oczywiście kartki pocztowe, których już się raczej nie wysyła. I czekamy na takie MMS-y, a właściwie nie MMS-y, wasze zdjęcia, które wysyłacie do nas przez stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Można oprócz tego zdjęcia napisać o swoich fantastycznych wakacyjnych wspomnieniach. Może to być oranżada w woreczku na przykład. Coś mi się kojarzy, chociaż ja to miałam bidon chyba z kompotem rabarbarowym zabierany ze sobą na basen miejski we Wrocławiu. Tak było. No dobrze, czekamy na wasze wspomnienia. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową, wyślijcie nam fajne zdjęcie ze swoich wakacji i opis swoich cudownych wspomnień. Teraz Del Shannon, Runaway, za 3 minuty 8 w Radio Plus.

0: I tak to leciało. Del Shannon Runaway za chwilę na antenie Radia Plus. Najnowsze wiadomości. Po 8 wracamy do przebojów z nutą nostalgii i naszej wakacyjnej zabawy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Południowa i centralna Polska pod znakiem burz. Strażacy wyjeżdżali z pomocą ponad 1000 razy. Część poszkodowanych już w kraju, pozostali przebywają w węgierskich szpitalach. Powiemy, kiedy zostaną przetransportowani do Polski. Po powrocie CPN-u ceny paliw w dół. Jak się przedstawiają dziś, o tym za chwilę. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podtopienia, gwałtowne wezbrania rzek i potoków, do tego zerwane dachy, to skutki nawałnic, które przeszły przez południową i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Michale, ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą. Wodą 2 lata temu.
2: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez wiele godzin walczyli z podtopieniami.
3: To jest syzyfowa praca. To są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne.
2: Relacjonował Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej w Nysie. To opolskie. Nawałnice najmocniej dały się we znaki na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
4: Bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i padało. Wszystko zalane.
5: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
2: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: Michał Skolimowski, o niebezpiecznej pogodzie dziękujemy. 21 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru wróciło do Polski, 18 nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech. 2 osoby są w stanie zagrożenia życia. Kolejne transporty do kraju będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot KASA, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów. Zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco. Również helikopter wojskowy medyczny jest do dyspozycji.
1: W katastrofie, przypomnijmy, zginęło 12 osób. Do tej pory zidentyfikowano 7 ofiar. A dziś przed węgierskim sądem stanie kierowca autokaru. Zdaniem węgierskiej policji najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi także krośnieńska prokuratura. Ceny paliw w dół. Jak wiemy, wrócił rządowy program CPN. Dziś litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
7: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
8: Oby jak najdłużej.
7: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
8: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
7: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
9: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
1: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga rodzice, to już ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300 plus we wrześniu. Ci, którzy chcą dostać pieniądze na dziecko z programu Dobry Start w przyszłym miesiącu, muszą złożyć wniosek do końca sierpnia.
10: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
1: Informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS-u na Mazowszu. W całej Polsce złożono ponad 2 355 tysięcy takich wniosków, a mamy na to czas do końca listopada. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
11: Dzisiaj niebo na ogół będzie przykryte chmurami, ale padać raczej nie powinno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy według najnowszych prognoz pogody w okolicach 21-22 stopni.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 8. No trochę zazdrościmy tym, którzy dopiero otwierają oczy, chociaż z drugiej strony dzień będą mieli trochę krótszy. Belinda Carlisle, za chwilę Heaven, a Place on Earth, a teraz Aha i Take on Me na antenie Radia Plus. Witajcie, zapraszamy za chwilę rozstrzygnięcie naszej porannej zabawy.

0: niebie to była piosenka, to teraz będzie piekło dla odmiany.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Chociaż i niebo się znajdzie. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałaś nam o jakimś szlaku diabelskim, czy dobrze pamiętam? Nie, piekielny. Piekielny szlak.
2: Piekielny szlak to szlak, który prowadzi z piekła do nieba lub też z nieba do piekła. Łącznie ma długość ponad 244 km, a że jestem fanką takich długodystansowych spacerów, na Konecczyźnie szlaków też nie brakuje. Także co prawda etapami, nie na raz te 244 podjęłam to wyzwanie. I tak sobie spaceruję.
0: Dobrze.
2: A szlak prowadzi między innymi przez Maleniec. To właśnie stamtąd wysłałam.
0: No właśnie, piękna pocztówka. Tak. To jest coś w rodzaju przystanku autobusowego?
2: Dokładnie, to stary przystanek. Tak, przystanek autobusowy.
0: Który wygląda jak szafa.
2: Zachwyciło mnie to miejsce. Już nie pierwszy raz to widzę, ale dlatego właśnie mówię. Mieszkańcy mają piękne serca. Wiadomo, zawsze można to wyrzucić. Jak ktoś może skorzystać, to niekoniecznie są markowe rzeczy, ale dobrze, że ludzie myślą o tym, że mogą się podzielić.
0: Jasne.
2: Właśnie.
0: Podzielnia to takie miejsce właśnie, które wysłałaś nam piękne zdjęcie kolorowe. No to polecamy ten szlak jak najbardziej. Może nie naraz, tak jak mówisz, ale tak, rzeczywiście. Wracać, spacerować, podziwiać i być uśmiechniętym i szczęśliwym.
2: Bardzo... I doceniać nasze polskie zakątki.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy za tą wskazówkę, za to piękne miejsce, którym się podzieliłaś z nami. No a dla Ciebie zestaw upominków od Radia Plus, które wysyłamy.
2: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do
2: dobrego
0: usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Jest kwadrans po 8:00. Dziękujemy w Radio Plus, a za chwilę ABBA, będzie też Severin Craig.
1: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
3: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ale to będzie weekend. W najbliższy piątek cygańskie wesele, czyli Romane de Vesa. Zapraszamy do amfiteatru. Też w piątek i w sobotę Wartownia Festiwal. Zagrają Calvin Dremy, Westbam, Mogwai i Richard Duran. W sobotę na Starym Rynku Urwanis Wesela, a w niedzielę Teatr Osterwy. Niedziela to też piknik chopinowski przy Filharmonii Gorzowskiej. Zbierajcie siły, bo będzie się działo. Sponsorzy: GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
12: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto. to nie jest pora.
15: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Gorzów.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która rano wstaje, Seweryn Krajewski za nami i czekasz na tę jedną chwilę. Nie ma co czekać, wszystko się pewnie jakoś fajnie potoczy w dzisiaj we wtorek 18 sierpnia. Czas na wiadomości i prognozę pogody w radiu.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego zdarzenia na torach w Świętokrzyskiem. Na łącznicy kolejowej w miejscowości Łachów pociąg potrącił 49-latka.
2: Wstępna informacja wskazuje na to, iż pociąg pasażerski relacji Skarżysko-Kamienna-Częstochowa, wprowadzony przez trzeźwego 45-letniego mężczyznę, śmiertelnie potrącił mężczyznę znajdującego się na torach.
1: Powiedział nam Piotr Fatyga z policji we Włoszczowie. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragedii. Setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. Strona ukraińska skierowała tam ponad 600 bezzałogowców. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 180 dronów bezpośrednio nad obwodem moskiewskim. W miejscach, gdzie spadły szczątki, pracują teraz służby ratunkowe. Wiadomo, że uszkodzony został kompleks logistyczny jednej z firm. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z gliwicką prokuraturą rozbili gang, który handlował nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych.
3: Czas na wiadomości z Gorzowa i okolic. Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Kolejnych 23 pijanych kierowców zatrzymali w wakacyjny weekend lubuscy policjanci. Jedna z osób była po użyciu alkoholu, a dwie były pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali także 16 osób, które prowadziły mimo braku uprawnień lub obowiązujących zakazów sądowych. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej wobec kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Policjanci przypominają również, że zanim wsiądziemy za kółko, to możemy bezpłatnie sprawdzić swoją trzeźwość w każdej jednostce policji. Wakacje to intensywny czas remontów w gorzowskich placówkach oświatowych. Gorzowskie Inwestycje Miejskie realizują prace m.in. w budynku przedszkola miejskiego nr 22 przy ulicy Walczaka.
4: Ta inwestycja łączy poprawę stanu technicznego budynku z rozwiązaniami, które będą służyły oszczędzaniu energii, ale także zwiększaniu efektywności energetycznej samego budynku. To pozwoli na bardziej racjonalne gospodarowanie energią w samej placówce.
3: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Łączny koszt projektowania, robót budowlanych oraz usługi zarządzania przez 15 lat wynosi ponad 4 miliony złotych. Pogoda.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
3: Przez cały dzień na niebie będą przeważały chmury, padać z nich raczej nie powinno, a maksymalnie termometry pokażą w okolicach 22 stopni.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
6: No, będzie godzina 9. Kim Wilde za chwilę, teraz Madonna, La Isla Bonita. Wakacyjne rytmy jak najbardziej cały czas na antenie Radia Plus.

0: Nicki Minaj, UK na antenie Radia Plus za 19 minut 9, to poranny program Radia Plus, który on wstaje we wtorek 18 sierpnia. No to za chwilę Kane Dalfour i Dave Stewart w duecie Lily Was Here i Ultravox Dancing with Tears in My Eyes.
1: Czas na wiadomości z Gorzowa i okolicy. Kamil Lewera zapraszam. W Lubuskiem trwa festiwal Muzyka w Raju. To jeden z najstarszych w Polsce festiwali muzyki dawnej. W ramach tegorocznej edycji organizowanych jest aż 25 koncertów w różnych miejscach naszego regionu, mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych.
2: Na koncertach wystąpi kilkudziesięciu muzyków z całego świata. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa, formy orkiestrowe, kameralne, czytale, sporo muzyki wokalnej, a więc bardzo ciekawy przegląd tego, co w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o interpretację muzyki dawnej.
1: I tak dziś o godzinie 19 oraz 21 muzycy zagrają w Filharmonii Gorzowskiej. Z kolei o godzinie 19 odbędzie się koncert w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Stilon Gorzów zremisował na własnym boisku z Polonią Nysą 1-1. Spotkanie rozegrano w ramach trzeciej kolejki trzeciej ligi. Bramkę, która zdecydowała o podziale punktów, zdobył w 68 minucie gry Dominik Zakrzewski. Remisowo zakończyło się też spotkanie Warty Gorzów. Drużyna grała na wyjeździe z Baryczą Sułów. Mecz zakończył się wynikiem 2-2.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
1: 25 stopni to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy. Przez cały dzień na niebie będzie trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.

Ultravox Dancing with Tears in My Eyes na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. To już wszystko już w dzisiejszym porannym programie Radia Plus, która rano wstaje. Na kolejny zapraszam jutro po godzinie 6, ale to nie koniec przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, te nieustająco na naszej antenie. Za chwilę punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska. Teraz z kolei jeszcze przed 9 Anna Jantar i Za każdy uśmiech twój.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
1: dalej masz. Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.
10: Uszkodzone dachy i samochody, powalone drzewa. Śląsk sprząta po ostatnich nawałnicach. Współpraca, by wyjaśnić okoliczności katastrofy autokaru. Razem pracują nad tym polscy i węgierscy prokuratorzy. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 20 uszkodzonych dachów w regionie. Śląskie liczy straty po wczorajszej nawałnicy. Grad wielkości kurzych jaj spadał na samochody i budynki. Mocno ucierpiały powiaty gliwicki, pszczyński i cieszyński.
11: Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
10: Mówi nam Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. A w regionie od rana trwa sprzątanie. Najwięcej szkód dynamiczna pogoda wyrządziła w centralnej części regionu. To był Armagedon, mówią mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem.
12: Teraz wielkie sprzątanie.
13: Tak, że będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
14: Wszystko zalane. Wszystko trzeba umyć.
12: Tu też powalone drzewa.
14: No są powalone.
15: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
14: Było, bardzo wiało. Wieczorem. To wiało, no i palało. No na zimno tak.
12: Aż trudno uwierzyć, bo jeszcze dwa dni temu ponad 30 stopni.
16: No właśnie, straszna różnica, nie? Temperatur. Okropnie.
10: A w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru z udziałem Polaków na Węgrzech. Sprawę badają śledczy obu krajów. We wczorajszych oględzinach wraku uczestniczył prokurator z Krosna, a współpraca śledczych jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateusz, powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument?
17: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
18: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
17: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie samochodzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
10: Kierowca autokaru został zatrzymany, dziś stanie przed węgierskim sądem. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec lipca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że pracownicy powinni być zatrudnieni na umowach o pracę, spółkę czekają gigantyczne koszty i wypłata odpraw.
7: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne, dlatego że Pyszne dotychczas zatrudniało na umowie zlecenie ze stawką godzinową, przestrzegało przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Niestety powszechną praktyką w wielu pozostałych platformach jest zatrudnianie na różnego rodzaju dziwnych umowach.
10: Mówił Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele Pyszne.pl nie kryją zaskoczenia, a rzecznik Platformy Aleksander Rosa pyta o intencje urzędników.
19: Mamy obecnie do czynienia z sytuacją, w której po sobie następują kontrole, będące w tym samym przedmiotowym zakresie i które to kontrole prowadzone są w sposób, można powiedzieć, błyskawiczny. Chciałoby się powiedzieć, czy już w oparciu o z góry przesądzony rezultat.
10: Ustawa o pracy platformowej, która ma uregulować kwestie zatrudnienia w aplikacjach takich jak Pyszne.pl czy Uber, trafiła już do konsultacji społecznych. Przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 3 grudnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: To na koniec jeszcze krótko sport. Duży transfer FC Barcelony na ostatniej prostej. W Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
20: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Maria Magdalena i Sandra na początek tej godziny.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Gloria Gaynor w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9. Teraz 18 dzień sierpnia w kalendarzu. I wczoraj stało się coś takiego dziwnego, ponieważ o 20 u mnie za oknem był już zmierzch. I sprawdzam, i dzisiaj dzień trwa 2 godziny i 16 minut krócej niż ten najdłuższy dzień. I wszystko wskazuje na to, że te dni będą coraz krótsze. Ale na szczęście mamy jeszcze lato. I to lato będzie przez miesiąc z nami, przynajmniej kalendarzowe, więc cieszymy się z tego, co mamy i z nadzieją wypatrujemy słońce, które ostatnio nam troszeczkę też za bardzo dopiekało. No nie dogodzisz, nie dogodzisz. 21 minut po 9 na zegarze. Złą pogodę będziemy sobie osładzać piosenkami.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku.

Every Time We Touch i Maggie Reilly w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Zgiełk, ruch, mnóstwo szumu wokół. Głośno jest ostatnio nie tylko i w Polsce, ale i w różnych innych krajach na świecie, ponieważ wszystko pędzi i świat pędzi. Gdybyśmy tak na chwilę chcieli wysiąść z tego pociągu, to najlepiej w Butanie. Powstał nowy ranking, na który powołuje się National Geographic. Powstał ranking najspokojniejszych miejsc na świecie, takich, w których znajdziemy ukojenie. I na pierwszym miejscu tego rankingu jest Butan. Co ciekawe, przede wszystkim dlatego, że Butan to mało zaludnione, niewielkie państwo, ale w konstytucji Butanu jest zapis, że 60% jego terytorium, co najmniej 60% jego terytorium pozostanie zalesione. A w tym momencie lasy pokrywają około 70% powierzchni kraju. Na kolejnych miejscach mamy Namibię, jest także Botswana, Zambia, Gabon i ogólnie kraje afrykańskie zdominowały ten ranking. Polska jest w tym rankingu, ale jeśli chodzi w ogóle o europejskie kraje, to nie ma nas w pierwszej 25, natomiast Estonia zajmuje miejsce 34, Finlandia 39, 40 miejsce zajmuje Szwecja i Polska w tym rankingu także się znalazła na miejscu 82. Ale prawda jest taka, że jeżeli naprawdę szukamy spokoju, to znajdziemy go nawet w najbardziej zatłoczonym, w najbardziej gęsto zaludnionym mieście. Czy to jest Warszawa, czy to jest Poznań, czy to jest Wrocław, Kraków. I mogłabym tak wyliczać, wszędzie każdy znajdzie takie miejsce, w którym poczuje spokój. A jeśli wy właśnie do takiego miejsca się udaliście, albo wasze wakacje wyglądają zupełnie inaczej i nie szukacie spokoju i odpoczynku, tylko zgiełku i wrzawy, to też dajcie nam znać, napiszcie nam pozdrowienia z urlopu. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, wyślijcie nam taką zdjęciową pocztówkę, dołączcie pozdrowienia, my odwdzięczymy się tym samym. Wyślemy naszą pocztówkę z czystą pocztówką, taką, żebyście mogli wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. Et si tu n'existe pas, i Joda Seu.

Marek Grechuta, będziesz moją panią w Radiu Plus, lato z nutą nostalgia. Podobna myśl prawdopodobnie zaświtała Henrykowi Sienkiewiczowi w głowie, gdy spotkał Marię Szetkiewiczównę i to było w Szczawnicy podczas jego odczytu z pobytu w Ameryce. Pisarzowi tak bardzo spodobała się Maria, że postanowił się z nią ożenić. Ale niestety pierwsze oświadczyny zostały odrzucone, jednak okazuje się, że Henryk Sienkiewicz zyskiwał przy bliższym poznaniu i po jakimś czasie ponowił oświadczyny i ta propozycja została przyjęta. To było właśnie 18 sierpnia 1881 roku. Taka historyjka z kalendarium. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze m.in. USA for Africa i We Are the World.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
1: Po reklamie.

0: Wonder It All i Queen w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Tymczasem rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc finansową. Pieniądze przekaże samorząd województwa podkarpackiego. Będzie protest nauczycieli. To w ostatni dzień wakacji. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi wracający z Medjugorje. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Co będą badać śledczy?
2: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
3: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
2: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
1: Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa rannych, których stan zdrowia pozwalał na transport do kraju. Tymczasem rodziny ofiar i poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech mogą liczyć na pomoc finansową. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe.
4: Te osoby będą prawdopodobnie potrzebowały środków finansowych po to, aby na przykład sprowadzić zwłoki, czy uzyskać odpowiednią pomoc prawną przy różnego rodzaju procedurach, które wiążą się z tym wypadkiem.
1: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Na razie nie ma konkretnej kwoty, która zostanie przeznaczona na pomoc. Jej wysokość ma zależeć od potrzeb. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
6: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
5: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
6: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
5: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
1: To był Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Słynny mazurski bocian Krutek rozpoczął jesienną wędrówkę na południe. Przed nim kilka tysięcy kilometrów. Lot Krutka można śledzić dzięki nadajnikowi GPS.
7: Krutek w sprzyjających warunkach może dziennie pokonywać od 200 do nawet 300 kilometrów, wykorzystując znoszące prądy ciepłego powietrza. Dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje, to jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni.
1: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wcześniej Krutek spędzał zimę m.in. w Egipcie i Izraelu.
0: To z nutą nostalgii.
8: Pet Shop Boys i Go West na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Piłąt w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy wybrali się do lasu i wrócili z koszami pełnymi kurek na przykład. Wysyp kurek według prasy w tym momencie na Warmii i Mazurach, więc ci, którzy są w okolicach, powinni szturmować lasy, a taka jajecznica z kurkami, mogę sobie na to pozwolić. Teraz pora na drugie śniadanie idealna, 10:20 na zegarze. To właśnie coś takiego jak jajecznica z kurkami, to jest taki smak lata, chociaż to lato dzisiaj bardziej jesienne niż letnie, ale jesień z grzybami także nam się kojarzy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
6: Kastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi...

0: produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuję doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na Was. Buon appetito!
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Moja Biedronka. Wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Cafe D'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

Tarzan Boi Baltimora w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. 27 minut, 26 już nawet do 11. Mówiłam dziś o tych miejscach na świecie najmniej zatłoczonych turystycznie. To czas na te najbardziej zatłoczone, jeśli chodzi o Europę. Według badań platformy Holidu, tym miejscem, tym miastem, które jest jednym z najbardziej zatłoczonych w Europie, jest Dubrownik. Przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. To w pełnym sezonie. Do tego jest jeszcze Wenecja. Tutaj 21 turystów na jednego mieszkańca, Brugia belgijska, Rodos w Grecji, a także Reykjavik, tutaj 16 turystów na każdego mieszkańca, więc jest to sporo osób, gdy wszyscy nagle postanowią przyjechać do takiego Dubrownika, który jest niewielki przecież, to faktycznie robi się bardzo tłoczno i takim rozwiązaniem może być przyjeżdżanie do takich miejsc właśnie poza sezonem, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, że nie mamy młodzieży szkolnej w domu, to maj na przykład w Dubrowniku, bardzo przyjemne, ciepłe, nie smaży nas tak słońce na tym dubrownickim murze, jak na przykład w lipcu czy w sierpniu, a przy okazji też możemy pooddychać i poczuć to miasto tak, jak ono wygląda normalnie. Więc to jest jakiś pomysł na to, jak zwiedzać te najbardziej zatłoczone miejsca poza sezonem. A gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się na wakacje wybraliście, czy zostaliście też w domu, to czekamy na te pozdrowienia z wakacji od Was. Na radioplus.pl specjalny formularz, wyślijcie nam pocztówkę z pozdrowieniami, czyli zróbcie po prostu zdjęcie i dołączcie pozdrowienia, a my odeślemy swoją pocztówkę z pozdrowieniami, z naszymi podpisami, a także taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Self Control i Laura Brennigan teraz w Radio Plus.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 16 minut do 11. Jeśli chodzi o Whitney Houston i piosenkę I Wanna Dance With Somebody, to możemy ją teraz zobaczyć. No nie tak dosłownie, ale właśnie jedna z najpopularniejszych lalek na świecie ma twarz Whitney Houston. I to twarz i kostium, który jest zaczerpnięty z teledysku I Wanna Dance With Somebody z okazji urodzin, które świętowałaby artystka 63. i też 40-lecia kariery, gdyby mogła świętować, ukazała się lalka Barbie właśnie z jej wizerunkiem. Już Whitney Houston już dawno temu, gdy jeszcze żyła, myślała o tym, że chciałaby mieć swoją lalkę. Wtedy myślano o tym, żeby to była lalka z filmu Bodyguard, a tym razem jednak firma postanowiła uhonorować artystkę i jej karierę właśnie tym utworem, do którego wszyscy chyba chcemy tańczyć. I jeśli chodzi o lalkę Whitney Houston, to tutaj odwzorowano właśnie dokładnie to, co artystka miała na sobie w teledysku do I Wanna Dance With Somebody z 1987 roku, więc jest ta dopasowana sukienka w takim kolorze wrzosowo-różowym. Są specjalne kolczyki, do tego ta burza loków. No i zastanawiam mnie tylko, czy to będzie taka lalka, którą będą bawiły się dziewczynki, czy raczej dziewczyny takie w wieku 40-50 lat ustawią sobie taką lalkę na półce.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Creates a Holiday i Bonnie M w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii i jeszcze wakacje trwają. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Kolejne osoby są przygotowywane do transportu do Polski. Nowe informacje po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Taniej zatankowanie. Na zachodzie Polski więcej kierowców z Niemiec. W wakacje brakuje krwi. Potrzeby każdego dnia są ogromne. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Dalsze decyzje będą podejmować lekarze, zaznaczała Teresa Kubas-Hul. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego.
2: Razem współpracując z lekarzami oraz z personelem medycznym szpitali, w których przebywają nasi mieszkańcy. O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
1: W katastrofie zginęło 12 osób. Rodziny ofiar, jak słyszymy, otrzymają wsparcie w sprowadzeniu ciał do kraju.
2: 7 osób zostało już potwierdzonych, gdzie mamy raporty, mamy protokoły. Czekamy na 5 kolejnych. Spodziewamy się, że otrzymamy to w dniu dzisiejszym.
1: A dodajmy, dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Prokuratura chce przedłużenia dla niego aresztu o 30 dni. 10 osób zginęło w rosyjskim ostrzale miejscowości Peczenichy pod Charkowem. 8 zostało rannych. Lokalne władze poinformowały, że Rosjanie zaatakowali wieś rakietą. Uszkodzone są prywatne domy, sklepy, poczta i samochody. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Taniej zatankowanie. Cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Na 2 ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
3: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2,30 euro. Tankuję kanister, a także samochód 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2,20 euro. To różnica około 60 centów.
1: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Niebawem do emerytów i rencistów trafią dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci tak zwane czternastki. Pełna kwota wyniesie w tym roku blisko 1980 zł brutto. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
4: Wypłata czternastek z ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
1: ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł brutto.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten problem wraca co roku o tej porze. W wakacje brakuje krwi. Przez urlopy i wyjazdy dzieli się nią mniej krwiodawców, a potrzeby każdego dnia są ogromne. Dlatego centra krwiodawstwa apelują.
5: Sezon wakacyjny jest zawsze najtrudniejszym czasem, dlatego że jest dużo wypadków, dużo jest potrzebnej krwi, a po drugie są jeszcze przewlekle chorzy pacjenci, którzy stale potrzebują przetaczania krwi, dlatego człowiek jest potrzebny drugiemu człowiekowi, żeby móc oddać krew i po prostu pomóc. Zapraszamy wszystkich, kto jest zdrowy, zapraszamy do oddania krwi.
1: Mówi Celina Pancerz z Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na krew można oddać nie tylko w punktach stacjonarnych, ale też podczas różnych akcji wyjazdowych, których latem jest wyjątkowo dużo.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Belowy, Lady Punk, OMD i Ace of Base w najbliższym czasie.

0: of Base w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze. Czy pocztówki już wysłane? Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, zróbcie taką pocztówkę zdjęciową. Wyślijcie do nas, a my się odwdzięczymy pozdrowieniami i pocztówką Lato z notą nostalgii od Radia Plus. Do tego dołożymy jeszcze pocztówkę taką, którą możecie komuś wysłać i masę naszych wakacyjnych gadżetów. Radioplus.pl, tam czekamy na waszą pocztówkę z wakacji. Przypomnijcie sobie czas, w którym byliście na kolonii i wysyłaliście pocztówki z pozdrowieniami. No, z pozdrowieniami czasami do rodziców ze specjalną informacją, że pieniądze się skończyły, więc warto byłoby je dosłać, żeby tak pociecha szczęśliwa na tych czasach, na tych wakacjach wypoczywała. Albo właśnie takie w czasy z rodzicami w domku typu Brda w lesie, gdzie na poddaszu czuć było zapach tej smoły od papy, którą był dach przykryty. Proszę sobie to wszystko przypomnieć, a potem napisać do nas z pozdrowieniami z wakacji. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj będzie to pocztówka od Natalii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wakacyjnie.
1: Natalio, to taka pocztówka z czasów pod jabłonią, nie z czasów pod gruszą, tylko w czasy pod jabłonią. Przepiękna jabłoń i życzenia niezwykle ciepłe, choć ze zwykłego miejsca wakacyjne dla całej ekipy speakerów Radia Plus przesyła zwykła Natalia ze zwykłej Bydgoszczy. Ja się tutaj nie zgadzam, ale doczytam do końca. Tegoroczna kanikuła przybrała budżetowe szaty, dlatego uwiecznione zdjęcie zrobiono na rodzinnej działce pod miastem i ma ono także budżetowy charakter, brak na nim mojej osoby. Uznałam jednak, że widok zwykłej jabłoni ze zwykłymi owocami może cieszyć nie mniej niż kadry z egzotycznych destynacji z własnym obliczem, choć radość raczej taka sama, zwłaszcza jeśli na co dzień mieszka się w ruchliwym centrum miasta. W każdym razie zwykła działka z małym radyjkiem i stacją Radio Plus robią mi lato, za co dziękuję i pozdrawiam. My bardzo dziękujemy i Nataliu, po pierwsze, jesteś niezwykła. Niezwykła jest to pocztówka i niezwykłe jest to, że znalazłaś chwilę, żeby do nas napisać o tych wakacjach na działce, bo to też przyjemne przecież.
2: Jak najbardziej. Poza tym uważam, że nawet takie zwykłe przesiadywanie pod tą właśnie symboliczną, czy gruszą, czy jabłonią też jest, może być ciekawe. Tym bardziej, że trochę to nawiązuje do czasów takich nostalgicznych sprzed 30-40 lat, mimo że akurat mam 30-40 lat, akurat ten wiek, ale uważam, że to też może być fajne, sympatyczne, tym bardziej, jeżeli jest się zmuszonym do spędzania akurat takiej formy wakacji.
1: Ja myślę, że to jest całkiem przyjemne też zmuszanie, bo właśnie taka chwila oddechu, jak się ma działkę, to czasami tych wakacji wcale nie potrzebujemy gdzieś wyjeżdżać.
2: Jasne, myślę, że takie kierunki jak Turcja, Egipt, czy jakieś zamorskie kraje są w porządku, owszem, ale jeżeli naprawdę mieszka się przy bardzo ruchliwej ulicy, w dużym mieście, to należy to docenić, to co się ma.
1: To ja jeszcze tylko dopytam o te jabłka, które spadły z drzewa. Co to za jabłoń?
2: Trudno powiedzieć dokładnie, jaki gatunek, jaka odmiana, natomiast wiem, że przepyszny kompot wyszedł i wychodzi cały czas.
1: Cudownie. To jeszcze, kiedy ostatnią pocztówkę taką ręcznie wypisałaś?
2: Myślę, że jakieś 20 lat temu.
1: Ach, to będzie jedna pocztówka czysta z okazji, super, żeby komuś jeszcze ją wysłać. Być może się skusisz na takie pozdrowienia, lato z nutą nostalgii. Pocztówka także od nas i jeszcze zestaw gadżetów od Radia Plus. A jeśli masz jeszcze teraz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Tak jak napisałam może w swojej wiadomości, dla wszystkich speakerów Radia Plus i wszystkich słuchaczy i tych, którzy spędzają aktywnie lub mniej aktywnie czas na swoich działkach, a także na tych zagranicznych, egzotycznych podróżach.
1: Jasne, do tych pozdrowień się dołączamy. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Julia i Chris Ria w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 14 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. El Condor Pasa i Simon i Garfunkel.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
2: Po reklamie.

0: chałupy. Welcome to jest Zbigniew Wodecki na koniec 11. Wakacyjnie kończymy 11, co do 12 pozostały tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dziś stanie przed węgierskim sądem kierowca polskiego autokaru po wypadku, w którym zginęło 12 osób. Napad na jubilera w Bydgoszczy, trwają poszukiwania sprawcy. Złota alga na kanale Gliwickim, już 300 kg śniętych ryb. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zostanie doprowadzony przed węgierski sąd. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Mężczyzna został wcześniej przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co zarzuca mu prokuratura?
2: Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. Mężczyzna został przesłuchany, ale do wczorajszego popołudnia nie złożył wyjaśnień. Prokuratura chce dla niego przedłużenia aresztu o 30 dni. Obecnie nie toczą się też żadne negocjacje w sprawie przekazania kierowcy stronie polskiej. Dochodzenie w sprawie katastrofy trwa. W planach są kolejne przesłuchania świadków, badania kryminalistyczne i uzyskanie opinii biegłych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa obława na sprawcę napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem, tuż przed jej zamknięciem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł.
3: Policjanci z bydgoskiego Szwederowa, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili to zgłoszenie i w tej sprawie prowadzą czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa.
1: Mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji. Służby analizują teraz nagrania z kamer monitoringu. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z jego części. W wodzie pojawiła się złota alga. Padło już blisko 300 kg ryb.
4: Zakwit tego fitoplanktonu może powodować toksyczne oddziaływanie na inne organizmy żyjące w wodzie. Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu na długości całego kanału Gliwickiego. W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału. Trzymaliśmy do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżną.
1: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich na Śląsku. Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022, a dwa lata temu masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno-Duże. Zdaniem ekologów jej rozwojowi sprzyja silne zasolenie wód, między innymi przez działalność kopalń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiemy, co stanie się z mozaikami na dworcu Warszawa-Śródmieście. Kolejarze rozpoczęli prace zabezpieczające najbardziej zagrożone mozaiki Wojciecha Fangora. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: To wykonanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której utrzymanie w mocy potwierdził sąd. Właściwa konserwacja zabytkowych dekoracji ma zostać przeprowadzona podczas remontu dworca.
6: Nie mogliśmy czekać z tego powodu, że mozaiki są zalewane przez nieszczelności. Dostaje się tam woda opadowa. Część mozaik uległa już uszkodzeniu mechanicznemu. Są problemy ze spoiwem, w związku z tym pojedyncze elementy ceramiczne odpadają.
5: Mówi Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. 79 abstrakcyjnych kompozycji ze szkliwionych elementów ceramicznych wykonano ponad pół wieku temu w zakładach fajansu we Włocławku.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Ponad 200 żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza wyjedzie niebawem do Rumunii w ramach 19. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego. Będą stacjonować w mieście Krajowa i realizować zadania o charakterze defensywnym i odstraszającym w ramach obecności NATO. Przygotowania do tego wyjazdu trwały od roku. Zgodnie z procedurami, żołnierze udający się na misję przeszli szkolenie zwieńczone certyfikacją. Głównym celem ich obecności w Rumunii będzie wyznaczenie bezpieczeństwa na południowo-wschodniej flance sojuszu NATO oraz wspólne ćwiczenia z sojusznikami z Rumunii, Portugalii, Francji, Bułgarii i Macedonii. Dokładnie 2 tygodnie pozostały do zakończenia tegorocznych wakacji. Dla lubuskich policjantów to czas wzmożonej pracy m.in. na drogach. Mundurowi zapowiadają częste kontrole prędkości, trzeźwości oraz zero taryfy ulgowej.
8: Apeluję do Państwa, aby jednak ściągnąć tą nogę z gazu, aby jechać zgodnie z ograniczeniami prędkości. Naprawdę warto nawet dojechać do miejsca docelowego, do domu, do pracy, czy nawet na ten wakacyjny wypoczynek z jakimś 5-minutowym czy 7-minutowym opóźnieniem.
7: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z lubuskiej policji. Nowy rok szkolny rozpocznie się we wtorek, 1 września.
9: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
7: Do końca dnia na niebie będą przeważały chmury, ale padać je z nich raczej nie powinno. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Jesteśmy, Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Czy wiesz, Janku, że blisko 90% piosenek, które trafiły na listy przebojów, to piosenki o miłości?
10: Mhm.
11: I takim utworem zaczynamy. Everything I Do It For You, Bryan Adams.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: W tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na spektakl multimedialny Zobaczyć piosenkę. Takie spektakle już się odbyły wiosną, teraz kolejna porcja na jesieni, a Radio Plus jest patronem medialnym tych wydarzeń.
2: Zgadza się i już 15 września, to będzie wtorek, o godzinie 19 w Warszawie będzie się można wybrać na ten spektakl. Mamy dla Was podwójne zaproszenia, dajcie krótko znać, dlaczego chcielibyście się akurat wtedy pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny, bowiem 18 sierpnia 1946 roku urodziła się Irena Jarocka. Artystka odeszła od nas w roku 2012. Urodziła się w Srebrnej Górze, ale dorastała w Gdańsku. Tam też odebrała bardzo gruntowne wykształcenie muzyczne, bowiem uczęszczała do studium nauczycielskiego wychowania fizycznego i biologii, ale studiowała też na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. No i występowała w rozmaitych zespołach. W końcu w roku 65 debiutowała na estradzie w klubie Rudy Kot. To był wówczas bardzo słynny klub Rudy Kot, oczywiście w Gdańsku. No i tak rozpoczęła się jej profesjonalna kariera. Występowała i na festiwalu w Opolu i towarzyszyła chociażby Alibabką podczas występów w telewizyjnych programach. W roku 68 utworem Gondolierzy z Nadwisły wzięła udział w festiwalu piosenki w Sopocie i zdobyła wyróżnienie za interpretację. Wyjechała na stypendium muzyczne do Francji, do Paryża. Tam doskonaliła sztukę śpiewania, sztukę estradową. No i potem wiele przebojów wylansowała po powrocie do Polski. Chociażby piosenkę, którą za chwilę zagramy, Wymyśliłam Cię, ale też ma na swym koncie wielki, wręcz światowy, można powiedzieć, przebój. Odpływają kawiarenki, bo ta piosenka zdobyła nagrodę na najsłynniejszym wówczas festiwalu światowym w Tokio. Wymyśliłam Cię, Irena Jarocka. Gdyby żyła, dziś świętowałaby urodziny.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
2: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża, kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemiec.

0: Lightback i Sunshine Reggae, największy przebój duńskiego duetu. Piosenka bardzo często wykorzystywana na składankach z wakacyjnymi przebojami. A za chwilę przekonamy się, kto dostaje od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Zgadza się, dozwoniliśmy się do Michała. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
0: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś z prośbą o podwójne zaproszenie, ale nie zostawiasz go dla siebie, tylko przekazujesz dalej, tak?
2: Tak jest, zgadza się. Chciałbym to przekazać przede wszystkim mojej mamie, ale ogólnie moim rodzicom, w podziękowaniu za to, że tak pięknie moja mama pomaga nam i mojej żonie, mnie oczywiście, w pomocy przy dzieciach, bo my, wiadomo, jak to młodzi ludzie, pracujemy, mamy po 30, więc pracujemy dużo, a mama bardzo pomaga i pilnuje naszych dzieci, także dziękujemy ci, mamo.

0: serdecznie i chciałbym, żebyś się dobrze 15 września bawiła na tej fantastycznej imprezie, na tym spektaklu, żeby to był twój wieczór i twojego, i mojego taty oczywiście.
1: Świetnie. O,
2: dołączamy się do tych rzeczy.
1: Dołączamy się w 100%.
2: To bardzo budujące, co powiedziałeś, naprawdę.
1: Tak, jeśli rodzice nie słyszeli, to mam nadzieję, że za chwilę będzie się
0: przekazywał. Żona nagrywa podobno nagrywa, więc mówię, żona nagrywa, także może usłyszę.
1: Super. Trzymaj się, Michale, dobrej zabawy życzymy w naszym imieniu rodzicom i wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy, i wyciągamy album z największymi przebojami włoskiego duetu Paula i Chiara. To dwie siostry, Paula i Chiara Lezzi, w roku 1996 postanowiły występować. No i rok później wystąpiły już na konkursie Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo w kategorii nowych artystów i wygrały tę konkurencję piosenką, które same napisały, Amici come prima. Potem kolejne piosenki pojawiały się na włoskich listach przebojów i wreszcie przyszedł rok 98 i wtedy wydały singiel zatytułowany Vamos a bailar. To piosenka, która podbiła listy przebojów w całej Europie. Wzorem duetu Rigueira, innego włoskiego duetu, siostry Paula i Chiara swoje piosenki w większości śpiewały po hiszpańsku, bo wiadomo, że hiszpański to jeden z najpopularniejszych języków na świecie. Vamos a bailar i Paula i Chiara.

0: Za nami panie z zespołu The Runettes, wyjątkowo taneczny przebój Be My Baby.
1: A teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 1952 roku w Houston urodził się Patrick Swayze. Odszedł od nas we wrześniu 2009 roku. Znakomity aktor filmowy, telewizyjny, tancerz, wokalista i choreograf. Ja podziwiałem jego zdolności taneczne, szczególnie w filmie Dirty Dancing, no ale też zdolności wokalne, bo w tym filmie zaśpiewał piękną piosenkę She's Like a Wind.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Ale to będzie weekend. W najbliższy piątek cygańskie wesele, czyli Romane de Vesa. Zapraszamy do amfiteatru. Też w piątek i w sobotę Wartownia Festiwal zagrają Calvi and Remy, Westbam, Mogwai i Richard Duran. W sobotę na Starym Rynku Urwanis Wesela, a w niedzielę Teatr Osterwy. Niedziela to też piknik chopinowski przy Filharmonii Gorzowskiej. Zbierajcie siły, bo będzie się działo. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
1: Po reklamie.

0: Aż by się chciało powiedzieć, kiedy to zleciało, że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, teraz będą wbiegały za 2 tygodnie. Nie wiem, czy wesoło, ale...
1: Różnie to ale bywa tak z tymi dziećmi. Powoli kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Zaproszenie na dziś wieczór o godzinie 20:00. Przeboje z nudą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Do 22:00 będę grał dla Państwa. Na zakończenie jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza. 18 sierpnia 2012 roku w Los Angeles zmarł Scott McKenzie, znakomity wokalista, znany m.in. z przeboju San Francisco. I tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Na 99% znajduje się w Naddniestrzu. Nowe informacje służb po Marcinie Romanowskim. Czwarty dzień akcji strażaków to w miejscu pożaru zakładu przetwarzania odpadów na Pomorzu. Sprawdzimy też ceny na stacjach. Jutro będzie nieco drożej. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiSu. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
2: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale też Rumunii. Chcą dowiedzieć się, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa tu pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo że miejsce pożaru zostało zlokalizowane już w sobotę, strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy.
3: Jedna hala się pali nadal, kwatera składowa pali się nadal. Na miejscu 13 zastępów. Próbujemy dalej rozprawić się z tym zdarzeniem.
1: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro nieco wyższe niż dziś, poinformował o tym minister energii. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46 za litr, a za diesla 7,47. Przypomnijmy, pakiet ceny paliwa niżej został przywrócony wczoraj. Do końca wakacji kierowcy będą płacić obniżoną stawkę VAT. Ponad 30 kg narkotyków w mieszkaniu w Łodzi. Wśród zabezpieczonych substancji była m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA i mefedron. Zatrzymany w Świecku 42-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
4: Tam w różnych miejscach, m.in. w szafkach i zamrażalce, znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kg substancji odurzających i psychotropowych.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Szczecinie ruszył nabór do programu Dom dla studenta. Czeka 49 takich miejsc. Studenci szczecińskich uczelni pochodzący spoza miasta mogą starać się o lokale należące do TBS-u.
5: Są to miejsca w pokojach jedno- i dwuosobowych, w wyremontowanych mieszkaniach, wyposażonych, zlokalizowanych w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dom dla studenta to przede wszystkim stabilny, bezpieczny najem na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.
1: Mówi Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Na nabór potrwa do czwartku do godziny 15.
6: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Ponad 1,5 mln zł wpłynie na konto gorzowskiego hospicjum dzięki tym, którzy 1,5% swojego podatku przeznaczyli właśnie dla tej placówki. I choć na wsparcie mieszkańców hospicjum przy ulicy Stilonowej może liczyć każdego roku, tym razem bez wątpienia padł rekord, mówi Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum.
7: 1,5%, 1,5 mln jest to kwota onieśmielająca. Jest to wyraz ogromnego zaufania, którym darzycie naszą placówkę, ale to też pokazuje, że wszyscy wspólnie jako społeczność Gorzowa i okolic chcemy wspierać pacjentów, chcemy dać im najlepszą z możliwych form opieki, zarówno w hospicjum stacjonarnym, jak i w hospicjum domowym.
6: Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na doposażenie placówki. Skorzystają nie tylko podopieczni hospicjum stacjonarnego, ale także domowego. Pełną parą idą prace remontowe w budynku przy ulicy Pomorskiej w Gorzowie. To właśnie tam powstanie dowództwo 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jednostka planuje, że przenosiny do wyremontowanego budynku będą możliwe pod koniec przyszłego roku. Aktualnie 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej ma tymczasową siedzibę w Skwierzynie. Po przeprowadzce jednostka ma mieć lepsze warunki, a to z kolei ma się przełożyć na lepszą realizację powierzonych im zadań.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
6: 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy. Do końca dnia niebo na ogół będzie przykryte chmurami.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. przeboje z nutą nostalgii.
9: I Jason Donovan, który zaczyna nam tę godzinę zapieczętowane posełunkiem Silly Dwee Wiek Histeres w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

przeboje, przy których niezmiennie lubimy się bawić, odpoczywać, no zwłaszcza w wakacje, a przed nami jeszcze prawie 2 tygodnie tych sierpniowych wakacji korzystamy, zatem kto może, to korzysta na pewno, prawda? Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a ty nawet trochę jestem w stanie podejrzeć, bo trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której wysyłacie nam właśnie zdjęcia z tego, jak spędzacie swój wolny czas na wakacjach, do czego zresztą zachęcamy. Przy okazji też parę pozdrowień ciepłych leci od was, na przykład z Mazur, albo z gór, albo z nadmorza, no nierzadko też ulubione polskie zagraniczne kierunki, czyli chociażby Grecja albo Turcja, stamtąd też pozdrowienia dostajemy, za które bardzo dziękujemy. No i tak, i można nam takie zdjęcie i pozdrowienia na Radio Plus PL przesłać. Warto codziennie. Rozdajemy wam w ramach podziękowań takie letnie gadżety od Radia Plus. Dzisiaj nie będzie inaczej. Mniej więcej za godzinę od teraz wyślę komuś koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy dorzucę. Coś takiego na pewno się przyda i przy tym obecnym wyjeździe i przy kolejnych, które z pewnością się trafią. A do tego jeszcze 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało, jedna podpisana przez nas redakcyjnie z pozdrowieniami również i do tego jeszcze czyściutka, druga zupełnie można komuś wysłać, pobudzić nostalgię, coraz rzadziej się te pocztówki wysyła. Kiedyś no to właściwie taki wyjazd wakacyjny bez wysłania komuś pocztówki to nie był prawdziwy wyjazd. Teraz będzie szansa, żeby to sobie przypomnieć, zatem zapraszamy w Radio Plus za chwilę muzycznie Tina Turner i Michael Jackson.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Eco Park Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Eco Park Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans.

mimowolnie przy tym numerze człowiek ma ochotę wykonać ten słynną choreografię, tak zwany moonwalk Michaela Jacksona i Smooth Criminal. Tylko jedno wykonać, a drugi pomysł i ta wizja, która jest w głowie. Nie przestajemy w każdym razie próbować. Także nie zatrzymujemy się, chociaż tytuł mówi co innego. Stop teraz i Sam Brown.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama. Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
1: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
2: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
3: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
4: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
6: Gastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
11: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
12: Wiosna, wiosna,

0: była szansa na szybkie boogie-boogie. No i dobrze, dziewczyny z Bakary nam to umożliwiły. Na za chwilę, bo już o 14 w Radiu Plus pora wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Woda znów zalała Głuchołazy. Mieszkańcy uderzają we władze. Zarzuty po pożarze w Poznaniu. 2 lata temu zginęło tam 2 strażaków. Jedno ze zwierząt z łódzkiego zoo podbija internet. W sobotę zlot fanów ziemniaka. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni. Uważają, że po katastrofie sprzed 2 lat nic się w mieście nie zmieniło.
2: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już było problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach. Po 20 minutach, proszę pana, już się zrobiła tragedia. Ulicami już płynęła woda. A jakby tak padało 2 dni?
1: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody.
3: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć. Nie jesteśmy, myślę, w stanie się przygotować stuprocentowo na tego typu zjawiska atmosferyczne. To nie jest, tak jak to miało miejsce w 2024 roku, wystąpienie rzeki Białej Głuchołazy ze swojego koryta.
1: Rząd zaznacza, że do Głuchołaz po powodzi trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia, ale nigdy w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. 8 lat więzienia grozi 2 przedstawicielom firmy, która prowadziła działalność w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. W 2024 doszło tam do pożaru i wybuchu, w którym zginęło 2 strażaków. Szczegóły zna Ari Habir.
4: Według prokuratury zgromadzone dowody wskazują, że do zdarzenia doszło przez prowadzenie w budynku magazynu i serwisu baterii z naruszeniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Za nieprawidłowości odpowiedzialni byli przedstawiciele spółki Lupo Adam H. i Agnieszka W.H. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi im za to do 8 lat więzienia.
1: Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Uwaga kierowcy w Świętokrzyskiem. Zablokowana krajowa 42 w Stąporkowie. Ciężarówka wypadła tam z drogi, a ruch blokuje naczepa pojazdu. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2,5 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podbił serca internautów słynny koendu brazylijski, który mieszka w łódzkim orientarium. To kolczaste zwierzę ma na imię Ziemniak. W sobotę jego miłośnicy spotkają się na specjalnym zlocie.
5: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
6: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał, jestem opiekunką zwierząt.
5: A czym się żywi?
6: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubiony przysmakiem są fistaszki.
5: Jak ten zlot będzie wyglądał?
7: Będą atrakcje dla najmłodszych. Joanna Budzińska, Orientarium Złódź. Będzie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można porozmawiać z edukatorami. Natomiast o godzinie 13 będzie specjalne pokazowe karmienie w pawilonie Ameryki Południowej, gdzie będzie można zobaczyć właśnie w jak bardzo słodki sposób mlaszcze przy jedzeniu.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo. A tematem zajął się Daniel Tekliński.
8: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Przejazd kolejowy to nie miejsce na parking. W minioną sobotę policjanci interweniowali w Rzepinie, gdzie zaparkowane auta utrudniały ruch w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego. Na miejscu policjanci zostali 2 pozostawione w niewłaściwy sposób samochody. Jeden z nich znajdował się na łuku drogi, a jego położenie utrudniało prawidłowe funkcjonowanie rogatek. Drugie auto zostało zaparkowane w sposób, który ograniczał przejazd i zmuszał innych kierujących do najeżdżania na linię ciągłą. W pobliżu nie było kierujących ani właścicieli pojazdów. Samochody zostały odholowane. Policjanci apelują o rozsądek, ostrożność i respektowanie zasad bezpieczeństwa w rejonie przejazdów kolejowych. Gorzowscy policjanci zatrzymali 75-latkę, która poruszała się pieszo drogą S3. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie. Kierowcy zgłosili, że kobieta najpierw szła pieszo pasem zieleni, a następnie całą szerokością jezdni, zmuszając kierowców do zmiany pasa. Mundurowi dotarli na miejsce w ciągu kilku minut i bezpiecznie sprowadzili kobietę z ekspresówki. 75-latka nie potrafiła wytłumaczyć, jak znalazła się na S3, a kontakt z nią był ograniczony. Ostatecznie seniorka została zabrana przez pogotowie do szpitala.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: Aktualnie na naszym redakcyjnym termometrze mamy w okolicach 21 stopni. Wiatr wieje głównie z kierunku zachodniego z prędkością 15 km na godzinę.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: O tym, że życie może być piękne, już teraz w Radio Plus. Black i Wonderful Life. Janek Pasterski. Dzień dobry po 14.

0: Wakacje cały czas w pełni i my też robimy sobie takie malutkie rendezvous, bo podsyłacie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas urlopowy. Zapraszamy, można zrobić zdjęcie, warto nawet, bym powiedział, wysłać nam na radio+.pl, naszej stronie internetowej, do tego napisać parę przyjemnych słów pozdrowień, bo ja już za chwilę będę do kogoś w tej sprawie dzwonił, trochę podpytywał, jak tam u was, co słychać, jaka pogoda, jakie aktywności, jakie plany, ale też w prezencie będę miał dwie pocztówki, bo ta zabawa nazywa się pocztówka z wakacji, a zatem nawiązujemy trochę nostalgię do tych dawnych czasów, kiedy jeszcze się pocztówki wysyłało. Jedna również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami, to od nas. Druga zupełnie puściutka, można komuś wysłać, coś napisać, tradycyjnie używając do tego celu poczty, albo zostawić sobie na pamiątkę, ale mamy też zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i do tego jeszcze dorzucę ręcznik kąpielowy.
1: Radio Plus Gorzów. Reklama.
2: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: audycji w Radiu Plus.
1: Tym razem pocztówka od Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie zawędrowałeś? Do Norwegii, tak?
2: Tak, tak. To była Norwegia, wyspa Smola. I tam będę właśnie się jedzie koło tego pięknego łosia, który wysłałem na tej...
1: Jest łoś na zdjęciu, ale wyjazd taki troszkę, żeby sobie powędkować przy okazji.
2: Dokładnie. To jest głównie wędkowanie, przy okazji zwiedzanie. Nie zawsze się wypłynie na morze, bo są silne wiatry i sztormy. Tutaj Norwegia w to obfituje. I także tam w chwili, gdy wieje za mocno wieje, to wtedy wówczas zwiedzamy jakieś ciekawsze miejsca. A tak to jak typowo morskie wędkowanie, łapanie typowo morskich norweskich ryb, halibut, dorsz, molwa, drosna, o takie podobne.
1: To jak te norweskie halibuty, dobre?
2: Przepyszne, tylko największego mi się udało złapałem jednego, 30 kilogramów.
1: No pięknie.
2: Dorsze tarkie po 18 kilogramów, najmniejsze. No ale jednak smażony halibut jest niezbyt smaczny. Polecam, jak ktoś złapie, go uwędzić.
1: O, widzisz. No i to warto sobie zapamiętać. I jeszcze jesteś w Norwegii, czy już po wakacjach?
2: Jutro wracamy.
1: Jutro wracacie. To jeszcze ostatnie chwile. Łapcie ich jak najwięcej. A do ciebie trafiają dwie klasyczne pocztówki. Jedna z naszymi podpisami, druga puściutka. Ale też do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka ze SPF-em, okulary i ręcznik plażowy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie waszą ekipę całą.
1: Do usłyszenia.
2: Hej.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Amanda Lear na koniec tej godziny. Coraz bliżej 15 jesteśmy, czyli w Radiu Plus. Już za chwilę kolejne wydanie wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Są zarzuty za atak na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. Ciało Rosjanina znaleziono w Warszawie. Jest śledztwo prokuratury. Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba z zarzutami w sprawie pobicia ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat. Za napaść odpowie 46-letnia kobieta, a zatrzymany wraz z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze dzisiaj 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Wydarzenia w Bydgoszczy potępił też dzisiaj premier Donald Tusk.
3: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie.
1: W piątek w okolicach dworca PKP para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Rosyjski opozycjonista został znaleziony martwy w Warszawie. Ciało Siergieja Własienko odkryto w nocy w mieszkaniu na Mokotowie. Na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratury.
4: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Siergiej Własienko przyjechał do Polski po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Uzyskał azyl polityczny. Sekcja zwłok mężczyzny ma się odbyć jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz wchodzenia do Bałtyku w kilku miejscach przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie czy Pobierowie. W niektórych miejscach fale mają nawet 70 centymetrów. Tymczasem w górach ubywa turystów. Szczyt wyjazdowy do Zakopanego już za nami. Obłożenie pod Giewontem spadło o 30% i można wędrować po Tatrach bez tłumów.
5: Ci, co mieli wyjechać, to wyjechali, a jeszcze myślę, że tydzień jeszcze taki będzie. Może już nie taki najazdowy, ale taki sobie spokojny.
6: Szczególnie się troszkę oziębiło. No chyba już będzie mniej, no końcowa. Jeszcze ile? No półtora tygodnia wakacji. Dzieciaki wyjadą.
1: Po sierpniowym szczycie w stolicy Tatr wyraźnie spadły też ceny, średnio o 1/3.
7: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Gorzowa i okolic. Prawie 9 milionów złotych stracili w tym roku lubuscy seniorzy, którzy padli ofiarą oszustów. Przestępcy nadal skutecznie wykorzystują między innymi metody na wnuczka i na policjanta. Statystycznie każdego miesiąca Lubuszanie tracili w tym roku ponad 1 000 000 złotych. Pamiętajmy, aby być ostrożnym podczas zawierania jakichkolwiek umów, podczas rozmów telefonicznych oraz bądźmy ostrożni przy inwestowaniu jakichkolwiek pieniędzy w internecie. W najbliższy piątek w Gorzowskim Amfiteatrze odbędzie się jeden z najstarszych i najbardziej cenionych festiwali kultury romskiej w Europie. Mowa o Romane Dywesa, które w tym roku zorganizowane zostaną już po raz 38 i będą inne niż zawsze, mówi organizator festiwalu Manuel Dębicki.
8: Forma Romane Dywesa się zmienia w tym roku. Zamiast koncertu festiwalowego będziemy mieć widowisko, na które też trochę zaprosiliśmy innych artystów niż zwykle. Przede wszystkim wielu artystów nigdy nie było wcześniej na naszym festiwalu. Jeśli chodzi o taką gwiazdę, no, która dla nas Romów jest znana. To jest to zespół, który przyjdzie do nas z Mołdawii, który nazywa się Enigma Romilor. Oprócz tego świetny zespół z Serbii, Christian Azirowicz Orkestar.
7: Tym razem na scenie amfiteatru wystąpią zespoły z Mołdawii, Francji, Serbii oraz Polski.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: Wtorkowe popołudnie w naszym regionie pochmurne. Wiatr wieje z kierunku zachodniego z prędkością 16 km na godzinę, a na barometrach mamy 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I coś do pośpiewania, bo ten refren na pewno każdy słyszał już teraz. Art Company i Suzana. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
1: Po reklamie.

przyjemnie i cofnęliśmy się do roku 86. To wakacje były, bo 30 czerwca dokładnie album True Blue Madonny został wydany. To jedna z najważniejszych płyt w historii popu. Sprzedała się wówczas rekordowo, bo w nakładzie 25 milionów egzemplarzy. I też dedykowany był ten album ówczesnemu mężowi artystki, Seanowi Penowi. Dobry numer taneczny, numer takich propozycji na 100% nie zabraknie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to cały czas mamy jeszcze wakacje. Jeśli wakacje od poniedziałku do czwartku w takim właśnie przedziale czasowym, prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoimi sterami, kto jak kto, no ale on na muzyce i miksowaniu zna się doskonale. Także róbmy sobie miejsce dzisiaj w naszych domowych salonach, no i korzystajmy z tego jak najwięcej. A z kolei weekend to piątek i sobota, aż do północy będziemy się bawili. Teraz po polsku Krzysztof Krawczyk. Byle było tak.

0: Rod Stewart, który sprawia, że no, te wakacje są przyjemniejsze, prawda? Dwa tygodnie jeszcze, tak cały czas bym zaokrąglał do pełnych, bo to dopiero wtorek przed nami, sierpniowych wakacji. Jeździcie po całym świecie, piszecie nam o tym, co nas bardzo cieszy. Przy okazji dostajemy także od was wiele, wiele zdjęć tego, jak spędzacie swój wolny czas. I to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że będziecie nam jeszcze wysyłali, bo do końca tego miesiąca, czyli przed nami jeszcze 8 pełnych tego typu dni, gdzie 3 razy w ciągu dnia dzwonimy do was, a wy wysyłacie nam swoje zdjęcia z urlopów, z tego, jak spędzacie swój czas. To jest często Polska, ale także często zagranica. Dzisiaj to na przykład był Marian i jego wypad do Norwegii, taki morsko-wędkarski, także z tego, co mówił, naprawdę fajnie spędzony czas. Radio+.pl, tam można w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji przesłać nam zdjęcie, jak spędzacie swój urlop, napisać krótkie pozdrowienie, trochę dobrej energii nam podrzucić na radio+.pl, na naszej stronie internetowej. Tam warto zajrzeć już teraz, a my w nagrodę wysyłamy wam właśnie pocztówkę taką, jak to się kiedyś wysyłało. Klasyczną, papierową. Jedna z podpisami naszymi, również są na niej pozdrowienia. Druga to zupełnie czysta pocztówka, którą komuś można w prezencie wysłać albo samemu sobie na pamiątkę zostawić. Oprócz pocztówek mamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucamy, także zapraszamy do zabawy, a za chwilę u nas F4 David i Manam.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
13: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.

0: Book 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To tylko tango i manam na koniec naszego już wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za nie. Janek Pasterski, dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Miesiąc aresztu dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Ewakuacja w Krakowie, odnaleziono niewybuch. Powiemy też o pamiątkowych medalach księdza Romana Kotlarza. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi miesiąc w areszcie.
2: Z tego, co wiemy, prokuratura tutaj się postawiła mu zarzuty. No to jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
1: Mówił wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Według węgierskich służb kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. W nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, 18 wciąż jest w węgierskich szpitalach. 20 osób wczoraj wróciło do kraju. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie. Przy ulicy Dobrego Pasterza natrafiono na niewybuch. To najprawdopodobniej bomba z czasów II wojny światowej. Dominika Baraniec.
3: Odnaleziony obiekt ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Służby podejrzewają, że jest to bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jak przekazała nam policja, niebezpieczny przedmiot zauważył operator koparki podczas prac ziemnych. Ponieważ niewybuch znajdował się zaledwie 30 metrów od budynku Straży Miejskiej, podjęto decyzję o ewakuacji 20 osób. Na miejsce wezwano już wojskowy patrol rozminowania, który ma podjąć niewybuch w ciągu najbliższych kilku godzin.
1: Komunikacja miejska funkcjonuje bez utrudnień. Rondo Barei pozostaje w pełni przejezdne. Ubiegłotygodniowy cyberatak na firmę MyDoctor może mieć długofalowe skutki, uważa profesor Marlena Sakowska-Baryła z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyciek danych 19 milionów osób generuje mnóstwo problemów, a zagrożenia są poważne, ostrzega ekspertka.
4: Wyciekły między innymi dane medyczne. To powoduje, że stosunkowo prosto można z jednej strony się pod nas podszyć, ale z drugiej strony ktoś, kto dysponuje tymi danymi, ma tyle informacji, żeby także uwiarygodnić się, na przykład w kontakcie z nami.
1: Profesor Marlena Sakowska-Baryła podkreśla, że warto zastrzec numer PESEL i dodaje, że trzeba być szczególnie nieufnym wobec osób, które do nas dzwonią i powołują się na informacje o nas.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W starostwie powiatowym w Radomiu odsunięto tablicę pamiątkową ku czci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza. Wręczono też medale dla osób, które wspierały inicjatywy służące zachowaniu pamięci o niezłomnym duszpasterzu. Wśród odznaczonych był biskup Marek Solarczyk.
5: Życzę każdemu, aby ten czas naszej refleksji i tych cudownych doświadczeń wpisanych w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza przyniósł umocnienie w tym, co jest bogactwem naszego życia, ale i wiary.
1: Za poparcie protestujących w Radomiu robotników SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Pogoda.
7: Nad gorzowym regionem obecnie zdecydowana przewaga chmur, ale bez opadów. Jednak aktualne mapy pogodowe wskazują na całkiem spore ilości słońca, które być może niebawem nad naszymi głowami się pojawi. Obecnie na termometrach mamy 21 stopni, a ciśnienie jest stosunkowo niskie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1007 hektopaskali. Słońce zajdzie o 20:21, a w nocy docelowo ochłodzi się do 11 kresek. Natomiast jutro od samego rana zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. Reszta dnia nadal pochmurna, ale już bez opadów. Na termometrach jutro maksymalnie do 20 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
7: Zdecydowanie przyjemniejsza pogoda czeka nas w najbliższy czwartek i piątek. W okolicach 25 stopni będzie słonecznie. Tymczasem na zegarach 4 minuty po 16. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów i na dwugodzinny wakacyjny magazyn reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły pierwszej części programu za chwilę. Teraz przed nami George Michael.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Jest szansa na więcej połączeń kolejowych pomiędzy Gorzowem a Poznaniem. Grupa mieszkańców chce też, aby pociągi, które kursują na tej trasie, były też opowieścią o Gorzowie i jego mieszkańcach.
2: Pociągi, które odjeżdżają z Gorzowa do Poznania, te 5 pociągów, które łączą Gorzów z Poznaniem w bardzo szybki sposób, wszystkie mają nazwy związane z Poznaniem.
1: O co dokładnie chodzi w tej inicjatywie? O tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. powiemy o roku jubileuszowym świętego Stanisława Kostki.
3: Historia świętego Stanisława Kostki jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim pokazuje jego ogromną determinację, by wbrew wielu ludziom, wbrew także swoim rodzicom, zostać jezuitą.
1: Ten rok ma na nowo przybliżyć postać jezuity, szczególnie młodemu pokoleniu. O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze powiemy o wakacjach, które bywają okresem, w którym dzieci i młodzież mogą sięgać po środki psychoaktywne i e-papierosy.
4: Wszelkiego rodzaju dane mówią o tym, że okres wakacyjny sprzyja temu, że mamy więcej czasu, a jak mamy więcej czasu, to czasami się nudzimy i próbujemy szukać jakiejś alternatywy czy też uatrakcyjnienia.
1: O niebezpiecznych eksperymentach wśród nastolatków porozmawiamy w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Zamiast 5 par pociągów dziennie z Gorzowa do Poznania będzie ich 8. Takie zmiany od grudnia tego roku planuje wprowadzić w rozkładzie jazdy PKP Intercity. Grupa mieszkańców zaproponowała, aby pociągi otrzymały własne nazwy, które będą nawiązywały do naszego regionu i promowały Gorzów oraz województwo lubuskie. Więcej o tym w relacji, którą przygotował Kamil Lewera.
2: Bardzo polubiłem to miasto, a mój tata był kolejarzem, pracował na kolei i niedawno spacerując tutaj po okolicach dworca zwróciłem uwagę na to, że pociągi, które odjeżdżają z Gorzowa do Poznania, te 5 pociągów, które łączą Gorzów z Poznaniem w bardzo szybki sposób, wszystkie mają nazwy związane z Poznaniem.
3: Mówi pomysłodawca tego przedsięwzięcia Krzysztof Matusiak.
2: Ponieważ jak wiemy, za kilka miesięcy ruszą kolejne 3 pociągi do Poznania i z powrotem, więc wymyśliłem, że powinny dla odmiany mieć nazwy związane z Gorzowem i postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby 3 kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem. Pierwszą nazwę, którą jest Papusza, przedstawi profesor Przemysław Słowiński.
4: Papusza to jest właściwie odzwierciedlenie Gorzowa.
3: Mówi profesor Przemysław Słowiński.
4: Dziewczyna, która się urodziła poza Gorzowem, w wyniku działań wojennych do tego Gorzowa trafiła, działała tutaj, pisała w języku romskim, musiała zostać odkryta, ponieważ no jednak w środowisku romskim prowadzenie takiej działalności nie było rzeczą naturalną i stała się tak na koniec, można powiedzieć, wizytówką Gorzowa. I chcielibyśmy, żeby te pociągi również stawały się wizytówką Gorzowa, zapraszającą do naszego miasta. I tak jak wędrowały tabory cygańskie po całej Polsce, tak mam nadzieję, że i różne osoby, i biznesowo, i turystycznie do tego Gorzowa tymi pociągami będą mogły przyjechać.
2: Kolejna nazwa, którą chcieliśmy zaproponować, to nazwa, która myślę, że każdemu w Polsce, jeżeli myśli Gorzów, to myśli Stilon i o tej nazwie Leszek Sokołowski.
5: Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o Stilon, to jest to nazwa, która w rzeczywistości identyfikuje się z naszym miastem absolutnie. Tutaj, gdy mówimy Stilon, to mówimy zawsze Gorzów.
3: Mówi Leszek Sokołowski.
5: Nie trzeba przedstawiać tak naprawdę tego, czym jest Stilon. W latach 80. w szczytowym okresie zatrudnia 15 tysięcy ludzi. Właściwie można powiedzieć, co czwarty gorzowianin ma rodzinę związaną ze Stilonem jako zakładem. Oczywiście należy wspomnieć o drużynach sportowych Stilonu, natomiast sam Stilon, nazwa, no to włókno syntetyczne, które identyfikowane jest przede wszystkim z taśmami, żyłkami, z nylonem, więc tutaj Stilon Gorzów, a absolutnie należy się taki pociąg.
2: Trzecią nazwę, którą przedstawi pani poseł Krystyna Sibińska, też kojarzona przez wielu z Gorzowem, Edward Jancarz.
6: Edward Jancarz to mój typ.
3: Mówi poseł Krystyna Sibińska.
6: Ja myślę, że o Edwardzie Jancarzu wie każdy gorzowianin, ale jestem przekonana, że też wielu Polaków zna to nazwisko, ponieważ jest to sportowiec, który rozsławił zarówno Gorzów, ale też sport żużlowy. W Gorzowie tradycje żużlowe są niezwykle istotne. Niektórzy mówią, że Gorzów to żużel, a żużel to Gorzów. Myślę, że tak jak wielu gorzowian będzie doceniało to, że jeden z pociągów taką nazwę by przyjął. Jest